A to sam runę prajo, bedl k nasz jest sznitko je, to sam runę prajo, zo je dżęca Sjatého Jana, a to ryka też, zo mamy Serbach. Tuż to poczeho na tutun, że na przykład janskie jahody mieli so dżęca szczipacz, krzyżownik, albo też janska muszka niemscy glüwymszyn, maja ich meno dżęcniszego dnia dla woko Sjatého Jana je tuż to bożych gaznio. Na przykład zo ryka to szitkich dżęca doma syno na wódce. Kišleža maja zo milije dženca tola prošu nutca. Čako praj stara borska kaznia, Jan a Jakub klepataj kosu na syno Jan a na žito Jakub. No ale tun Jakub ma ješće mesac časa, 25. Julija vun potom žito moči. Haja, škak mame serbsce tež šlakim nimskim zvukam, nimskim svojam, nimskim formulacijam, konstelacijam prajč, to šak zoniče predso našim rečnim kučiku je nedom zaso tak daloko. V sredu rano, doktor Sonja Vilkova nas haj v kitro zajmo vec se rozprav

0: Pečodźiny dźijatnaće je starši ju znaja nawal papierkow, kotrež dźěći předovšem ke konce Japon zaso k spočatki šulskeho lita sobu domoj přinesu. Nazbožo to husto dosaha, hdyž jenož mač abo nan podpisa. Ale kak to na lipe serbs zvuraznić, o tym je si aj pomysliwa, o tym je Sonja Wilkowa a nam o tym rozprawja.
1: Rěčny kuček w serbskim rozhlasu.
2: W serbskich szulach przybiera podziel szulerjów, kocyś od doma serbscy nie rěcza. Oni pokażą zwierza z niemskorycznych albo rěczne mieszanych swójbów. Niedawno sym w tutych swójbach czytała, że w obknieży w nich jenoś jeden starszyski dziel serbszczynu. Je to zaso formulacja, kotryś je Niemczyna kmociwa. Zakład może jenoś być słowo Elternteil, stoś meni pak nana, pak mać, nikajkeho dziesča. Menowany odpowiednik starszyski dziel nie mam zaradzene, szak nie jedna so o nikajki dziel, kiś ma starszysku funkciju, abo kiś je za starszych, kaś je to na przykład w jazbe starszyski wieczok. Lipedre prajme, zo dże wo jenoho ze starszeju. A hač runeš steji tu ličbnik jeden v muskej forme, može taj s tim nan abo mač menjeni bič. Serbske slovo starši, respektivne starši, krije so ze stopnjovane formu adjektiva stare, a vuživame je jako pomenovanje za rodičelo jenoš v dualu a pluralu. Když pak votrosče dječo jenoš s nanom abo mačerju, potom nie w utworme raczo żaden sam kubwacy starszyski dżil, ale pomenujmy cele konkretne, wo koło so jedna, wo samo kubwacu mać, abo samo kubwacy honana.
0: Tak rzeczy spytnica dr Sonja Wilkowa serbskim rozwosu, to sa po takim, gdyż jeden ze starszyju podpisa, szor możny za szulu.

Tuž bonže moje, no a to ešte zauše čera tež. Zaso raz pytli nažel, pod beži, svunčko smali a kapka voda je aj dol za dušu. Tak nečujeme se nož my tu ve Łužicy, nie po cym svieče ľudžo rone, kjetro sa počaso, merzaja, svarja na horco, tu tyž kopario napríklad pri svetur mištostvach, so na trauniku pri treningu kjetro počato, šak ste napríklad videli norvegske mústvo ma tam vujke čeže, ale mieše vujke čeže, viacač 40 stopinu Celsiusa maja tu kvine tyž v USA, zbožovni či, kýž maja ich r, koparske mústvo, ale tyž fenojo, kýž môža ram ščiovač na tutých svetových mištostvách, napríklad v Atlantše, Dallasu abo Houstone, tuté stádia sú menúce prze wujke radzene kłodżaki, możesz rać, prajeć przyrie, niemska przeciwo Curaçao, je to snano domu, abo tamnym napadny. Łacycha tam, stadiony by kompletny zaurena, a klimatiska przyprawa. Je cywy stadion na przyjomne 22 stopniu kłodziła, a nie ladajo toho, maja to dla hiszcze pitne przestawki, takich stadionach, gdzieś z molam hiżawiacy tak prawie chodzone. No haj, tun abo tamny nima ani klimatis przyprawu na dziele, tamni maja jun za 100 tysacy w naddimensionalnych kłodżakach, stadionach rady tyż w USA.

Do dźiwadła witaja dźensa dopołdnja šulerjow dźewateho lětnika serbskeho gymnazija Budyšin a popołdnju wot napocjoch do napopećich su holce a hulce dźensa tež išće na casting přeprošeni za serbske dźěćace dźiwadło. Dźěći starobje 9 do 12 lět móža so wobdźělić a dźiwadło tak za sebje wotkryć. Nic casting, ale na volleyballowe trening za pospytanie su żony wutrobnie witane żonskie mustwo Wiktorie Worklece pyta nowe rajerki, widzę też młode holce su wutrobnie witani wuspytać może czeso dżęca wieczor 60 we Workleczanskiej sportunii. Dźensa skadżuje so Kuluska Mieszczanska Rada wieczor 7 a to tamniejszy Sydor Nikulowe. Kulturna fabrika we Wojorecach chce z wami do wjezdu pokuknyć. Profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astronomu, tam wo swytniściu przednoszuje, a to dżęca wieczo 8 we kulturnej fabryce we Wojorecach. Zmierc, niemscy friedensrichter, poskiczy jutce stwórtk za soryczną hodzinu, a to panczycach kukowie, wot cuch do napo 60, możecie jemu swoje starosze tvareniu zariadnickiego zjazka przy klusztorskiej wodzie przedniesć. Zmierc je dżęca, znaczy jutce, we panczycach kukowie, wot cuch do napo 60. A to chcę radość dodać we Wojorecach. Witaję was jutce na dziwaniczku tykania paczerio za wojorowską rejowanską drastu. Jutce w odczyroch dosedmich w domowinskim domie we Wojorecach was Sonja Reoriła. Powita na wonu aktivitu.

0: Dokal je wotliča opraša, so božji libelt hrsta tu, serbskim rozvosu a snano čaka če tež v, nitko krutko došeščiš, na naše nabožne svoo.
1: Nabožne svoo.
0: Tute ma dženca rano Pavo Birt z Zwei Brückena.
2: V tutem tydźenju rěču o dobrych počinkach člověka, dženca vo wierje. Susodina mi raz praješe, zo nevěří. Ja jej prajuch, zo to nevěřu. Kůžde člověk wierí. Prašen jej je wierzo, do čeho wierí a vo čo so jedna. A hač je to k wierje k mane. Do politiskeje strony wierić je hotowy nerozum. Kajž je so tym pokazało, kich su na przykład Hitleri, Staliny wierili, abo nitko Trumpy, abo Putiny. Ja tu nie praju, zo je wiera do Boha nuzna. Tež misjonstwo mieješe a ma so prašeć tač, hač je so z wiery a do wiery do Boha stało, štož je so na svieče w imieniu Boha načiniło. Wiera so spušća na dobre moce, kiž nas wulkotnie wobdawaja, kajž je to bonhövo wuprajiu.
0: To praj Pavo Wirt z Zwei Brückena na doku a tež zamovitosći serbskeho wosadneho zjazka. Pěć menšinow došeščiće Atelis Rindlindnerec nas jeszcze raz zveseli z tym, co nam wopspiewa. Rańcze seria, kiszak su hiżo pomału skadżeli swunco hiżo swoju cowu moc pokaza. A nas poran nam porany zatepi, tyż dżęca zasorano.

0: jedne noc bez kundforu, to by tež do štrenje było 6 menšinow, tam 7 pošeštich je ve Wojerecach a v okolinje. Sorunje Horco diskutuje vo sledovacej věci plahova truskalco nohce. Zona jeho polu džiči pod 12 letami truskalcu ščipaja. Ale nic, dokaž pa nešto přečivo džičom, nie smože tež, što so může tež naže pak internetče, tuž to medijach vumetuje, nie, vun nohce džiči na svojich polach, dokaž se svoje rostliny škitač. Přeco zasa minuci, niekič buja starší při ščipanju na svoj dorost a potom tutem je s rynkami skakaja a rostliny a sad skoncuja. Tež serbski rata Matias Domania je vo podawkach svyšal, vun apeluje prosče na starších se svoje zamovitosće tež vedami być.
1: Also, po nas dzieci absolutne žan problem nie jest. My so weselimy przy życiu na pola. To je než o tym, że tyś nieke dzieci woko teptaja na tych truskawicach, woko metaja, a so ne dziarza. To je ten problem, ale kaj pajne. Ze stum hać się niekse žane, my sami się žane problemy na polu nie są myli, ale to je kaj szudzie, gdyż starsi nikak na to kiczbuja, to szo
0: poradkujo. Najšo poradkujo. Po takim to praj Matias Domania z Huska ve Wojerecach však tam v okolinje so rune vod se idejši teme diskutuje. Votem se vam rune rozpravili tu serbským rozvosu.

0: stopnjow Celsiusa njedźelu na přikład. To pak nje jenož za nas, ludźi, napinace, ale tež za našu zwěrinu. Měrčin Wenk je so wobonju, na čo možeš to dźiwać, pola zwěra to napastwoje, domjacnosći a na zarodźe zo tež woni. Horcy měsač dosć dere přetraja.
1: Horcota je zaušu zwěrinu napinaca. Tola na nekotre zwěrjata dobiš bole dživačač na tamne, praj skotna lekarka Zara Benčec.
2: Konikle, jara čerpja pod čopotu, husto ti taki strach rože, zo ne to upođe ti nešetraja, tam dobijem ti jara na to dživač. Psyk ma te bolečinenu z čopotu, hači na kočka, ali jen te vidi, zo po tých temperaturoch te kočki samo leža ve kotku, ha spotaja jachlič.
1: Kotk je to dla važne, a vo sebi je došč vody. Wody pak była temperatura straszna, so pauszalnie rec nie chodzi. To je od zwierzęcia a sytuacje odwisne.
2: Samo ty, gdzieś jest pecha 20 albo 20 stopni, a jedynie no psyka we aucie zabudzie, może to krytysce odwacie, no. Tu odla taka pauszalna liczba nieki nie dało.
1: Kutk a woda pak nie jest jenoś ważne za lubuszki doma, ale też za skut na pastwie. Szo jedne hać kujn, koza albo wódca.
2: Jeli ta możność w obstej, za jen te nucolwe, jo to wiezo jen dobry poskitk, za te zwierzęta. Ważne jest, że one tam niekajki kotk mają. To też im bożel tola te drude widzi, że uprodzie te wódce so pasu, a połne we słońcu steja, a samo bez picia, to by za nedawe.
1: Horcota pak potrechi te żywie zwierzęta dokoła wokoło nas, keś na przykład domiace ptaki. One mają strategię przeciwo wysokim temperaturam praj wuczor za biologię Szyman Szota.
3: Po nich oni te czerpia, no, to im też szkodzi. A potem potem prynoradny naprawdę kutk, albo też wodę, junu za buchanie tam pili, a junu za buchanie potem też kupali w tej wodzie. Also kosy to na przykład rady czynia, albo ruble, co rady tej wodzie kupia.
1: A przy tym możesz ich na horcych dniach domiacej zarodzie podpierować.
3: Najlepiej jest takie jedną wolną szkluzacz, tam gdzie są na kamienu spłodzić, co się może na tym synnieć. A ta szklada by uchodzi jara płona bocz, a ta kuma dobie też niska bocz, a potem tam rady wodę pija, a co tej ukupia. Ważne jest, że ta szklanka stoi, gdzie się ma dobry przelat, tak, że nie możesz tam gdzieś na nowa kuczka przykradnąć albo tak. A potem tu szklu proszę kujże dzień, pomożesz ci poranę uredzić, tak, że nie musisz żadne koroście na te taczki przenieśli.
1: Nad wodą wesela są też jeże a wywerczki. Niekotre drużyny ptaków są nimo to rady piesku ukupają. To wokłodnia, a z dobą przeciwo parazitam poma. Zo zwierjata, wo sebie domjace, przy horcoče raz mienie žeru, nie je ničo neušedne. Na tamne věce pak dobiš reagovač, tak Zara Benčec.
2: Je li jen neke jenoš vidi, zo medle tom psyk jace jachli, abo tom kojnku svabu upada, snano moži jen ze slivky vodu, nic ze lud zimnej, ale ze slivky vodu ku skvodžič, ale čeco upkeč bovač, je li bote zvira dobro čepotač, abo upravdu nejo jac při sebi, Aber wo kapane pon wo proti nidom k skutnem likari.
1: Dokeš ne je horcota tajkich padach je naš jace nepšijomna, ale wo pravdže vorožaca.
0: Rozprawia Mirčin Wenk, a šeštajki nuzwe pad kunc tydžinja doživi, može skutno likarsku nuzovu službu zazvonič, či svo namakače tiš v sečach, a tam vam potom praja, ke kotrem praksa možeče se tiš sobotu a nedželu doječ, jeli ma vaš skočina doma tola tu nabo tamne problem. Mirčin Wenk rozpraveše vo zvieratach při horcoče, no a či kajštiš my so vesela přes rianu vok Podžacu, vodžiznu, pul. Potekim tiš to moli raz našim zvieratam poskičič. Bilk nasedom je.

0: Tell me about it. No, wot wam rade powiedam. Minuce kak na času je na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Powiestrze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Šulerjona serbskich šulach maja tutunte džen skročenu vůčbu. Miesto 45 menšinskich so jenož pohodžinske šulske hodžine vodmivaja. Napřikvat na vyše šuli Vorkletze. S tým sú še předměty zaručene, praj navodnica Diana Šučina. Na budyskim serbskim gymnáziu maja měšincu mies skročenými hodžinami a kuncom po 6 hodžině, tak direktor René Vjacvok. Nawodnica Radworskeje Wyższeje Šule Diana Wočerjowa zdźěli, zo maja šulerjo cały tydźeń po 5. hodźinje swobodne. W Ralbicach zmija štwórtk a piatk po 2. hodźinje skrócenu wučbu. W Slepom jest šulske wiednictwo za skrócene šulske hodźiny za tutun tydźeń rozsudziło. Wszitke napraszowane šule dodadža, zo šednje aktualnie rozsudža. W obsedźerji Radworskeho rodu Floriani Heilbronnery je so čera bronzowa tafla nimskeje załožby za pomnikoškit přepodała. Wona ma na financielnu podpěru załožby při ponowieniu rodu dopominać. Privatni daričeljo a wunoški loterije Glücksspirale su ponowienie jednače historiskich wokno zmožnili. Cukunje je so 5,000 euro za to dariło. Radworski rod je jeden z 880 pomnikov škitanych objektu Niemskej, kotrž su ze spichowanju profitovali. Na Vorklečanskej kupje je kur Lipa čera večer před 180 hostčimi zjavnu probu převjet. Na přeprošenje Vorklečanskeho vjesnoho tovarstva zaspěva kur pod hovym nebjom najšelakoriše serbske štučki. Na poslednej probie do licznej przestawki przedstaj kur tradicjonalne a moderne serbske spiewy. Kletu aprilu hotuje so kur na wosebity koncert składnostnie 120-letnego jubileja założenia kura z nowym oratorium Jezusowe dziwy Felixa Breuera. Wokres Budyšin zesenia swoju peněžnu podpěru za zaměru zwiazk Wužiska jezorina Sakska. Za leto 2027 so dohromady 380,000 euro z popfatku k dispozici staja a za 2028 nimale 320,000 euro. Zaměru zwiazk koordinuje turistické wujiče Wužiskeje jezoriny a pomá při marketingu, wujivanju infrastruktury a regionalnym zromadnym dziele. Z wyższym finansnym angażementem maja so przychodnie z pomocą spichowania większe projekty zwoprodzić. Na letošim sympoziju towarzyszności za wumiostwowe sledzenie w Irskiej wobczyli so tutun tydzień serbska wumiocza Karolina Krautzec. Tema regatunras – Jak so wumiostwowe sledzenie z mniejszynowymi rzeczami rozestaja? Krautzec pokazuje swoją instalację Rycz, gdyż zabiera się z tym, jak jest serbszczyna w jej swojbie przez Brunicu zubiła. Wumiocze rysuje przesiedlenie swoje prawuki z wojewódzkiego regiona do Delnie Wóżycy, a potem do Hornie Wóżycy. Powiada o wopkadnej serbszczynie, z kotrej się wotrostwa, a o swoich tuczasnych pracowaniach swoim dzieciom hona serbszczynu nauczyć. To bych upowiedzcze, kotrzeż namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Czynca zmiemy, lid mam ruczelu, za to pak dosć, a na dosć słońca, każdy się że minie niechtniach, hacz to ci a ci co ci stopniu, żywe slibro drzeczęca pokaza, tak na meteorologę wieszcza, nitko runie su słończne wosom na czytu budyszynie. Hacz do niedzielę wostane dale, przeważnie słończne, Jara, horco, tropiske nimale, kóżdy dzień żywe slibro dale stupa niedzielu za naszą kończynu samo 40 stopniu wieszcza.
0: Zbożony kisz ma klimatisku przyprawu we oczy. W osobie tutych dniach trzeba czy ju na droch pak je tak daleko szitko swobodne. Błyska czy żadnych nie je tuż wam dobru, a wiesz tu jest bu 4 po na po 7.
1: Serbski rozwóz.
0: A jak so czapota na nasze trzeba wuskutkuje? To nie dom, z Katku wam powiada moj. Dobry start przyje moj. Do dżęsniejszej sredy.

Swietoznatny hit z lita dźijat na čisto CA 80. A my tam pokuknemy naszych pokiwach do dźiwadła. Tam witaja minucy na casting za dźiećacy dźiwadło. A to na tym można sobie obdzielić. Dzieci staroby 9 do 12 lat na castingu za serbskie dźiećacy dźiwadło. Tutaj je dźęca po południu od napocjuch do napopeczich. Nic na casting, ale na volleyballowy trening za pospytanie są młode żony, młodostni, wutrobnie witane, żonskie mnóstwo Wiktorie Woklecy pyta nowe rajaki wuspytać. Może często dżęca wieczor sześcich we wokleczanskiej sportowni. Dżęca so Kulowska Mieszczanska Rada skadżuje dżęca wieczor sedmich tamniszej Kulowskiej Sydani. Kulturna fabryka we Wojorecach chce z wami do wjezdu pokuknąć profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astronomów. Wam tam bo świetniszczu przednoszuje, a to dżęca wieczor we wosmich. Dale wostanemy we Wojorecach, tam witaja was jutce na dziwaniczku tykania paczerio za wojorowsku rejowansku drastu. Wszyscy zajmcy są witani jutce od 4 do 7 w domowińskim domie we Wojorecach. Zonia reagowała was tam powita. A jutce stej też dwie gmieńskie radze. We Wasku zetka so Rajbiczanska gmieńska rada jutce wieczor 6 tamniejszym towarstwem domie. A w Horkach skadżuje so Kruščanska gmieńska rada a to wieczor 7 jutce gratuni horčanskie wolniowie wobory.

0: za sročami Jörg Weiselberg serbskim rozmosu 6 menšinow do 7 je. A poj za sročami? No hej, to staj zauše tež politikari, prajboj, respektivne Wužiska Hala. Tam běš u menujce vo recach znataj politikari s hoščom Gregor Gysi a Martin Sonneborn. A lauzec wele běš so znimaj na interview zetkava. Katka, des is je interview na YouTube vlobladava, kotrym žděše njevočakovano razu tež vo nas Serbo.
1: Moderatorka je so politikari u menujce prašova, jak byste k tomu stałej so k Serbam wuznać, aż to by to przyniesło? Gregor Gysi, wieloletny politiker strony Lewica, a predetyż frakcyjski przedseda z jaskowym Sejmie, je na to wotmoju, żeby potom jeniczki Serb z jaskowym Sejmie był, a z dobon wun w obszaruje, gdyż interwiuje praj, że Serbia tu chwilu tam z cywa zastupienie nie są.
0: Szkoda, szkoda, szkoda, ale wiezo to nie da so tak lochce zmienić, abo?
1: Tyle prawie. Gysi je pak tu na dansku menšinu Šlesvigsko-Holštajnske pokazał. Jich strona je šako od 5% skoho pravita usobodžena a sedži tohodla z jaskovim Sejmje. Von rekne, Serbia moli, debychu svojsku stronu založili, teoretisce toho runja spytač moli, přestajku svojsku menšinu u stronu politiske zastupnistvo na zjaskovi runinje docpěč.
0: To ani raz na komunálne runinje tak pravě so než ze šlachči. Gregor Gysi, haj, až to meni Martin Sonneborn, no k tomu kišak je znaty od satiriske strony di partaj.
1: Europske zaposłans a przedseda runie tutaj strony je tożo z wiele humorom komentował, bo je też żartnie, co je hižo w tym rozmysluo, co jako Serb uznać, a co so też hižo raz w stronie Serbo, partaj der Sorben, PDS, też on praje rozmysluwali, nimo to on rekne, co je Serb we utrobie, aby samo rady przedsedztwo, tak je serbskie strony przełzać co.
0: Wutrobne przeproszenie po takim, a što smiatyś widział z deni w użycy, co tam strony na di partaj bez dwila tež ze serbskim vabenjom vabi, tam ste teko kajš, što už može to čitač je čvon, abo sobu stav, karkaše, hej, takim, tam su serbsce vabili, čvon, napřečivno boja, abo nekak, no, rezistans, nekak tam ste ješ, dere. Po takim rozmova s Mikničkom politikare Gregor Gysi a Martin Sonneborn. Staj so v intervjue z Lausitzwelle z Džila jako Serbaj pomjenovavoj respektivne sympatije vupravivoj k nam Serbam. Votem sem skatku krotka porečao.

0: su.
1: Hubarske słowa abo lepje cune synki čarnychu večer pousy wesenjo. Su jest na zaswyše Livonka, zarodže w Orklecach sejdžo Kolipa, je menujce čera na tamniše wesne kupe w Orklecach zjavnu probu przewied. Na przeprošenje wesneho towarstwa w Orklecy je kvôr čera nekak 180 připosłucharjam. Pod hłym nebjom ich najlubše serbske stučki zaspěvo. Tak zaklinčišu na kupe napřikład moderne serbske spiewy, kajż nicht u niebe z maczerie. Abo tež kvowade z Łužica. Abo tež stučka skupiny Daisy Dogs. Przeczeljo, riane synki tu zaswyšimy.

0: Damotny, wieczorny koncert na kupie we Worklecach pod twym niebiom. Haj tak możeš tola swoju wutoru zakończyć. Abo dirigentka Jadwiga Kolfostowa?
1: Ach, musmo si in rjany wieczor popšeli, hasmo si prajli mu dżensajno zaspiomon na to, štož mamo spontane lušt. Musmo mieli niekotre spiewy zubierane, tak recwe našich mapach, a potom smo ladali, što se da z toho spiewać, ka runa jo, ka ludzo reaguja. Hoj, azu jen cyle swobodny wieczor, we dobre naledze, ha smo si zaspiewali, za čim się nam było.
0: A i cyle prawe, a potom jest też mały spiewny wieczor z toho wuwiu. Wieza, gdyż tylko korowi spiewario a fenojo sa zetkaja. Czera wieczor we Worklecach na kupie su przeproszyli na... Haj, koncert, mina bole pak by to zjawna próba kora lipy we Worklecach. A nie tylko chcemy wszyscy romadze z sobą zaspiewać, a tutun spiew zawyższe kujże znaja, so dere chodzi nie tylko do czasa światowych mistrzostw.

Došak, tež zamešte znaječe, pod beži, svunčko, smali a kapka voda, haj to je duo za dušu. Tak nečujeme se, nož my tu we Łužicy nije po cym sveče ludzo se runje poča a tež vo sebe koparjo z Europy při w svetowych mištostvach, kiž na trawniku při treningu kitro so poča, nie su tute temperatury w USA syva tak zvučeni, viace od 40 Celsiusa stopnio menuce. Stopnio Celsiusa maja tu kwinie tež we USA. Zbożowniči, kiż maja swoje ry na tutych światowych mistrzostwach w Atlancie, w Dallasu, albo Houstonie. Tute stadia są menuce, haj, musz rać, przy wulke radzene kwodżaki. Przy rie niemska, przeciwo Curaçao, je to stano napadne, bo cicha stadiona by kompletne zaurena, a klimatiska przyprawa je cywy stadion na przyjomne 22 stopniu Celsjusa kwodziła. A nie ladajo toho maja, toho dla hiszcze pitne przestoki. Wabienia fękudla. No hej, tu nabo tamny ani taką klimatyczną przyprawę na dżile nie ma, tamny maja jun zaso za 100 tysięcy w naddimensionalnych kwodżakach, stadionach, tam daleko precz Ameryce. Nydom zczył ja tu informacje z Łużicy, ale krótko przez wujki hat, a potem zaso wroczo.

0: To smy runy tež od Katki znowa zaso słyšeli, hor co to na nas jedzie. To je cele renie, gdyż ci potom raz kus kwietra mierzło ci duje, gdyż możesz na przykład na koleso so szwiknąć, a ci tola jeszcze troszku kwudniżego wiecika wokoło nosa duje. Na przykład pak, gdyż możno, gdyż siedzisz na koniu, a z nim po kraju zjechasz, to daje to przy takich horcych temperaturach zcyła radżomne. Na, za konja, a tež za ješarja. To smo so raz kutnu likaku Zaru Benšec vopraseli.
1: Radžom ne jo, vopravdje šonvač. Zo, dješen se uješac, na novo vopravdje te čase užič, dješ jo kuskvodnejše, zo jen dopona, rano, zaje, abo na večopon uješa. To za jeno samo ne jo ubene, a za te skočo bi so ti lepše.
0: Abo stano nedom ze skonjom dokvodne je zadkule do čorno halštrova, abo rune menovane je kloštorske vode. To so ješa kajšte škojn zavešče veselitaj. Načoš máš hevak dživač ze zvieratami na horcich dňach. Za 10 menšinov vám nadrobne vo tutej témě rozpravjame.

krótko do cibidlki na wosomje. No a to mam casting poskitku za dźěći. Dźensa pytaja so nowi rajerjo za serbske dźěćace dźiwadło. Dźěći starobje dźěbeć do 12 lět móža so na castingu wobdźělić a dźiwadło se tak za sebje wotkryć. A to dźensa popołdnju wot na pocjuch do na popečich su holce a holce witani na dźiwadło na rodže. Tam budže casting. Nic dre casting, ale na volejbulowe wotewrenne trening. Za pospytanie, jeszcze wutrobne witani, lube żony, młode holce, gdyż chcidzia so radę wuspytać, żonskie mustwo Wiktorie Woklecy pyta nowe rajerki, a wuspytać możecie so dżęca wieczor 60 we wokleczanskiej sportowni. Dźensa so tyž kuluska mieszczanska rada skadżuje wieczor 7 tamniejszej kuluskiej sydani. Zmierc němsce Friedensrichter poskyči jutze štvortk za so rěčnu hodžinu a to pančicach Kukove jutze od cioch do na po šešćich možeće jemu svoje starošće v tvarjenju zarjadnického zjazka při kloštorski vodže přednjesć. We Worjerecach, takie praje witaj was jutze štvortk na dźěłowničku tykania pačerjo za wojerowsku rejowansku drastu jutze od 4 do 7. W domowinskim domie we Wojerecach was Sonja Rejoriowa wutrobnie wita. A jutze z tej dwie gmieńskie radze, junu we Wasku, tam zetka so Rajbiczanska gmieńska rada wieczor 60 tamniejszym towa swoim domie we Wasku. A w Horkach skadżuje so Kruszczanska gmieńska rada wieczor 7 gratuni horczanskie woniowieje wobory.

0: Jessac, mjeńšino, do was mich je horcota na nas jedzie 43 stopnio Celsiusa. Moli z miestnami konc tydźenja we Łužice docpěć a tež, haj, wiele zimnišo nebudže. Tu podana stopak nie jenož za ludzi napinace, ale tež za zwierinu. Mierčin Wenk je so wobonił, na čo możesz to dziwać pola zwieriatu na pastwie, do miacnosći, abo tež na zarodzie.
1: Horcota je zaušu zvierinu napinaca. Tola na nekotre zvierjata dobiš bole dživačač na tamne, praj skotna lekarka Zara Benčec.
2: Konikle, jara čerpja pod čopotu, husto ti taki strach rože, zo ne to upođe ti nešetraja, tam dobijem ti jara na to dživač. Psik ma te bole činenu z čopotu, hači na kočka, ali jen te vidi, zo po tih temperaturoch te kočki samo leža v kotku, ha spotaja jahlič.
1: Kotk je to dla važne, a v osebi je došč vody. Wody pak była temperatura straszna, so pauszalnie rec neodzi. To je od zwierzęcia, a sytuacje odwisne.
2: Samo ty, gdzieś się supecza 20 albo 20 stopni, a jedynie no psyka we aucie zabudzie, może to krytysce odwacie, no. Tu odla taka pauszalna liczba nieki nie dała.
1: Kutk a woda pak nie jest jenoś ważne za lubuszki doma, ale też za skut na pastwie. Szo jedne hać kujn, koza albo wódca.
2: Jeli ta możność w obstej, za jen te nucolwe, jo to wiezo jen dobry poskitk, za te zwierzęta. Ważne jest, że one te tam niekajki kotk mają. To też im bożel tola te drude widzi, że uprawdzie te wódce so pasu, a pełne we słońcu steja, a samo bez picia, to by so nie dało.
1: Horcota pak potrechi te żywie zwierzęta dokoła wokoło nas, kież na przykład domiace ptaki. One mają strategię przeciwo wysokim temperaturam praj wuczo za biologię Szyman Szota.
3: Po nich oni te czerpia, no to im też szkodzi. A potem potem prynoradny napomo kutk, albo też wodu, junu z obuchem tam pili, a junu z obuchem potem też kupali w tej wodzie. Also kosy to na przykład rady czynia, albo ruble, co rady tej wodzie kupia.
1: A przy tym możesz ich na horcych dniach domiacej zarodzie podpierować.
3: Najlepiej o takie jedną płonu szkluzacz, tam gdzie są na kamienu spłożyć, co się na tym synieć. A ta szklada by uchodziła płona bocz, a ta kuma dobie też niska bocz, a potem tam rady wodu pija, a co tej ukupia. Ważne jest, że to jest szklan, gdzie stoi, gdzie się nie mają dobry przelat, tak, że nie może się tam gdzieś na nowa kłoczka przykradnąć, albo tak. A potem tu szklu proszę, kujże dzień pomożesz się porany urodzić, tak, że nie muszę żadne koroście na te taczki przenieśli.
1: Nad wodą wesela są też jeże a wywerczki. Niekotre drużyny ptaków są nimo to rady piesku wykupają. To wokłodnia, a z dobą przeciwo parazitam poma. Zo zwierjata, w osobie domiace, przy horcocie raz mienie żeru, nie je niczo neusiedne. Na tamne wiece pak dobisz reagować, tak Zara Benčec.
2: Jeli je nieke jenoś widzi, zo medla tum psyk jace jachli, abo tum kujnku słabu upada, znano moži jen ze sliwki wodu, nic ze lud zimnej, ale ze sliwki wodu ku skłodzić, ale čeco upkeć bohać, jeli bote zwierzę dobra čepotać, abo uprawdzie nie jac przy sebi, aber ukopane pon uprotin nidom k skutnem likari.
1: Dokiž nie je horcota takich padach jenaš jace nepřijomna, ale opravdže vorožaca.
0: A štož taký nuzový pad konc tydženja doživi, može skutno lekarsku nuzovu službu zazvonić číslo namakače v internete. Tam va potom praja, ke kotrim praksa može če se tiž sobotu a nedželu dojeć. Mirčin Wenk rozpravješe vo zvieratach při horcoče, a tam, na Wubi, kaž Marko Smoa zaspiewa, jedzenca tyż, jara, jara, horco.

0: Marko Smoa, serbskim rozwosu, 4 menšiny do 8.
1: Nabožne słowo.
0: A tutaj ma dżęca rano Pawo Wirt, zwei Brückena.
2: W tutym tydźenju ryczu w dobrych poczynkach człowieka, dżęca w wierie. Susodzina mi raz praješe, zo nie wieri. Ja jej prajach, zo to nie wieriu. Kujżdy człowiek wieri. Prašenje je vjezo, do čeho víri a vo čo so jedna, a hač je to k víri k mane. Do politiske je strone vírič je hotový nerozum. Kajž je so tým pokazalo, kých sú napríklad Hitleri, Staliny, vírili abo netko Trumpy abo Putiny. Ja tu nepraju, zo je víra do Boha núzna. Tež misjonstvo mieše a ma so prašeć tač, hač je so z víry a do víry do Boha stało, štož je so na svieče v imenje Boha načinivo. Víra so spušča na dobre moce, kiž nas vulkotne vobdavaja, kajž je to bonhivo v uprajivu.
0: Kraj Pavo Wirt, zwei Brücken na Nadoku a Samobitosti serbskeho vosadneho zjaska.

Před wjace hač měsacom je so zorecu dom sypnył, ci ludzi přisudcu při tym živěně přisadzili. Dwaj poladnej je policja namakała, a nětko to kriminalno-techniske přepytowanie je zakončene a pokaza, zo je pfunowa eksplozija z wujky wjestoszczu přičina, zo je so dom sypnył. A nětko chcedža namakane dziele pfunowie instalacje při Ličaku jako CD-model zromadze sadzić, a tak wusledzić, hač jež tu nieszto przy tutej przyprawie zmienił, manipulował. Runie to szak policja woby maj podladny maj wumietuje, zosu znano samokoporowe rowy wopszkodzili. Spore kriminalno-policajskie dzieło to je, ważne szak je, że satajka tragedia hiżo nie wospietuje. Što su zastonicy z naszej domizny zdzielili? Katka, nam to nidom zmima tu serbskim rozbosu.

0: Policija zdźěli.
1: Zastojnicy są pądzielu popołudniona, a 4 Toyota z polskim čiswom wuladali, a tute čiswo przeprowali. Jako šofer zastojników wulada, stupi na pfunowy padal a smalejszy precz, jeho pak možachu przy autodrowym odpoczniszczu Hornia Wóżica dohonić. Tam so ich podlat potom tyś w obkruči, tuta autobus 4 dny predy w Severo-Rynskowie z Falske pokradnene. Cija cicučilitnoho polskoho vodžerja na kvinje zajahu. A jenož džin pozdžišo, čera potek im je policajska kontrola znua padustvo auta vodkročmua. Kontrolovali su na parkovanišču pola honjoho vujezda. Kija, kiš se dokvadnišo v obladahu, bi so v Hesenske pokradnu, tiš tu su 41-čilitnoho polskoho vodžerja najpred raz sobuzali. V nadženecach nimsce

Dyšć je Lubošć Schwab. Susan Himplowa přidruží so vostu da woprawdźe. No, so měli tutej vostu dźe zadźěwać, mam tu někotre pokiwy za was. Na volleyballowy trening za pospytanie są żony wutrobne witane, żonskie mustwo Wiktorie Worklecy pyta no rajerki a wuspytacz. Może czeso dzięca wieczor szeszczych we Worklecanskiej sportuni. Dzięca so kulowska mieszczanska rada skadżuje, a to wieczor sedmich tamniejszej sedami. Kulturna fabryka we Wojerecach chce z wami do wjezdu pokuknąć profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astrologo, albo astronomo, tak woko, tam wo swietniściu przednoszuje, a to dżęca wieczor we wosmich. Zmierc, niemsce Friedensrichter, poskici jutce zaso rečnu hodzinu, a to pančicach kukowe, wodcioch, do napo šeščich, možeče jemu svoje starošče, v tvarenju zarjanijského zjazka při kloštorskej vodže přednešť, jutce to budže wodcioch do napo šeščich. Jutce to va runja vas vitaja, a to ve Wojerecach na dživarničku tykania pačerjov za Wojerusku rejovansku drastu. Jutce od 4 do 7 ve Wojerecach domovinskim dome vas tam potom Sonja Rejerjova povita. Nedom dwie gmienskie radze mam za was, jutce we Warsku zetka so Rajbičanska gmienska rada večer 6 tamnišim towarstwowym domie. A hodzinu pożiszo skadżuje so Kruščanska gmienska rada, a to w 7 w Gratuni Horčanskie Wojnowieje wobory. Tyż tam są zajmcy wutrobnie witani.

0: Frank Wesela, tu w serbskim rozwosu pęć mniejszynów dodźwiedzich je.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma Jensa Rano, Babo Wirt z Zweibrückena.
2: W tutym tydzieniu ryczy w dobrych poczynkach człowieka Jensa w wierie. Susodzina mi raz praje się, co nie wierzy. Ja jej prajach, co to nie wierzy. Kóżdy człowiek wierzy. Prašen je je vjezo, do čeho víri a vo čo so jedna, a hač je to k víri k mane. Do politiske je strony vírič je hotový nerozum. Kajž je so tým pokazalo, kých sú napríklad Hitleri, Staliny vírili, abo netko Trumpy, abo Putiny. Ja tu nepraju, zo je víra do Boha núzna. Tež misjonstvo mieše a má so prašeć tač, hač je so z víry a do víry do Boha stało, štož je so na svieče v imenie Boha načinivo. Víra so spušča na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajž je to bonhivo v uprajivu.
0: Dopraj Pavo Wirt z Zweibrückena nadawku a zamowitosći serbskeho wosadneho zjazka. Wosom hodzin šišć a postaje, a nitko zaspešimy, oratori podlečo z radosću do živenja. Do dźensnišeho dnia.

Witam Was učamje na Serbski radiowy program na wesebnym dniu, na jańskim dniu, na takim, gdy se wink ze żywe szakorakich kwietku a zelo na plerszcz a sreś szpy powiesnusz, gluku a zdrowo tu de to przyniesz. Jo, ale to nie o szo. Szo około świętego Jana Żinca, pla nas słyszeszo, ale nieżli aż wam wiecie, bo Żinca jest na programie ulicy zu vam redne ženže, což ja som Anja Kochaj-Čvarcová a veľa viac na pri prísluchaniu.

Kudnju se wietego Jana Słyszysza Žinca plana se beže słowo. Na jańskej namše sme byli nežilu kezlem. Teke o tom Žinca šakasko njoša. Dalš na tema bužo to sarske hove miestče. Zagronita za sarske nastupnosti miesta ga buža Žinca v miščenskem parlamentče vo svojom žile rozpšau jaš. My sme juž o co razne opiedali. Jo, a pen, co my ešte poglednuše do nového udaša našego sarskego tyženika Nowy Zasnik. Jo, ale do tego myslim se trebamy szukne wochłożenie spiwarka Wiebke Reichenbachholz, zwa to stara ze zimnym mużom.

0: Zwonk žiwoweje kupki serbska namša a spěchowenskiego towaristwa za serbsku rěcu cerkwi Christiana Pinikowa jo přikatowała Boże słowo k šincašnemu dniu Svetego Jana.
1: Pomagaj Bok, lube soči a lube braće, dolni, srežni a görni vůžice a šuži, že słuchaš o serbski program RBB. Žicem vám žobňovanu srjodu a vítam vás na žincašnem dniu Svetego Jana. Rono jo se zachopivo lješe, svojnce jo se zaurošivo nimski gronime zonenwende. Stopu za stopu bywaju nintny kroče, ale to zapredka nenadpadnio. Tak pyzlaška a pomovem se gibio naš drobny kosmos, planetariski pyrit, v nimjanem univerzumje. Na Svetego Jana vele se rake navogi oplevame. Jańskie rytowanie kezwach, żni, rababera a gromaka se dokęcyju, terganie zelujo oblubowane dokulaż, nich sztycy nięto niewiecy gejarskie mece. Ze zelu wiju se winki, abo wieżu se zelu westorusacki. Bomy a krycki se przyjeźdźigaju. Żni se zachopiju. Wysypnu atmosferu tożtoko obrotowego casa, Byša a zahadania jo zapopadnula rovno před 100 letami mina Vítkojc básni. Kvitky. Jaco pezagrože ducha, tašky spadce chuvaju, rozplivajo zorju pucha, kvitky zmierkach cuvaju. Cuvaju a šepotaju, přeražem je živnu věc. Duše, kenč nás lubomaju, urozmiju našu riec. My se mnime, prozne zdame, sme pak pone živenja. Umir vele zrozdavame casu našok kvišenja. Tak ak ty pet zimu, sušu, šerpime a ginjome. A gaž pytaš našu dušu, teke s tobu cujome. Gle, sme braće, soče mieli, kvišech me im klasi.

0: Święty Jan ten Dupjar, na kotoregoż narożenie chrześcijańskie luże Žinca wspominają, podobnie widzi zachadanie. Słuchajmy na rozgronoj Janowa Huknikow z nim. Rabi, ten kęć z tobą bieszo za Jordanom, wyt kotoregoż ty znaniaszo, le, ten dupi, a szykny przyjdu k njomu. Jan wytygroni a żaszo, cwyje kniamy, że nic praż, nieoli jomu dane z niebia. Wy sami zczomy je znanki, aż ja som gronił, ja nie som Chrystus, ale ja som prytk tego samego hopyspany. Ten samy dy rozcz, ja pak wytybierasz. Święty Jan jo mimo konkurencnego myślenia, mimo velicarstwa a przeuszenia. Jan se żywi jadnorje, a jo pokorny. Nie o zawisny. Znajo, że swój nadawk a swoju pozycję. Znajo szak tyke Jezusowy nadawk a jego rolu. Jan jo żywy dopłonie, a wiedobnie. Nie dajo se manipulirować groni wierności. Jego krytyjskie słowa se łuszności nie spodobają. Przyjrzał do pepażyństwa a zamrzeł na życzenie arystokratki Herodias. Tola uczeszczenie świętego Jana, togo, kęć jo Jezusa dupił, trajo. Co na przykład wierzyli, aż w srieżni wóżycy jo se niega pominił prydny, perożony syn familie Jan? Obwieszczony jo to serski bajce w niebojaznym Janie. Lube przysłucharja, przysłucharki, pożywajszo rydny lieszajski czas, a życzę wam bogate żni. Amen.
1: Christiano Pinikow jeszcze słyszeli, Boże słowo ku dniu Świętego Jana jo przygotowała.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Serbska ucba upadnia gorcote dla. W sledne tydzień zorjako a latarniki zase swieszy we jańskiej noce. Te a dalszne informacje nędo we naszych powieściach ojo Gregor Klim dobrzyn. Gorcota ustatkujo so teke na serbsku ucbu we dolnej łużycy. Gorucych temperaturu dla jo we wiele szulach skrocona ucba pe żelu upadną gorzinę. A to petrefio serščinu, na przykład na šuli Astrid Lindgren ve mieste Chosebus, žeš ordu jo ucona ako cuzarec. Zavina jo a švetmio se serščina cesto nakšomja ucbnych planu. Žaseš mjasecu su intenzivne ugnuli sersku rec. Nentejšne zorja lietnik jo vecam knjone, ku konca ju jo lietnik zase či dny dvujko přebyvao skromadnje Pelskej. Bez letniego septembra sem jo so obželivo 14 zorjacku a zorjaku na ucbie. Jadna zorjacka jo jesnej přestała a namakała živo z Vuvakskej, co pak přiš sledk do Vužice. Nendo feluju jano išti recne certifikate, ako slušajú k obzamknieniu letnika. Za novým jastem z tvrty kurs su ubrali žaseš obželniku a obželnicu, veni majú šanse se južo njento zjavnost či predk staja štabužo se staš na recnem cvěženju tu sobe tu vedešnje. Slipjenska cerkvia dej skoro dostaš nove orgele. Ako informirio kantor Björn Sobota, njentešne orgele žinsajšne klimatiske šeže vece neutraju. Toma ceniš teke s tym, až su orgele tvarjone ze žilu starších orgelov p žilu ze špatnýho kvalitu kroni Sobota. Nove orgele by plašili uše 300.000 euro, južo njento su slepjanarje uše 140.000 euro zezbierali. Veseda nažia se na dalšne zjavne spěchovanie, ale felio po nadali uše 80.000 euro. Slipjecka vesada jo zaredovała konto zapestčenja a vjaseli se vokušte penišk. Vestoňom ešte ve slipem? Kak meža ugledaš moderna slipjanska serska drastva? S novem ubežovaním šepša se jo projekt Zorbit ve slipem ze starých drastvo moderne unikate ušivaš. Činasčo obželniko ve ubežovanju dajo, žinca zmakajo se predn raz na tak gronjenem kick-off zaredovanju ve serskem kulturnem centrumje. Žovoto uživaš drastvine žile ve šakodakih špartach, vesebna šparta jo zamurskih, dokolaš za nje skoro nic ne eksistirujo groni sobu organizator Jan Richter. Obželniki dostanu kušta a kušte samski skvat starje slepjenske suknje, živješ tyženjo maju pen cas se nieco umyslíš, ako my to kývam ja so drugim nowa, usokogodna šijarna mašina. Oko vodnia svetego Jana dajo svietve noce. Jańske vacki, abo latarniki rono svajžbuju, sviešece insekty sú dla toho rono derje vižeš, tovaristvo za štít natury ve Goukojcach pšepša si ok tomu žinca ve noce na požasešech na exkurziu ve vejsnem žilu Glinsk, podobnú akciu dajo teke ve vninkách Plavukova. Jo, co dem gronisch, jo, göru co a bywa garsche, żinca 2 a 30 grado a bycie niebio, we noce se jano mało ochłożio, we to pen iście 17 grado, wicie stupa termometra iście piczku dalej na 5 a 30 grado, we noce na 5 pon tropiske 2 a 30 grado a 5 gwednio pedobne göru co temperature, pszawa göru co szwaba przyjo akle sobie tu z temperaturami aż na 4 a 30 grado, abo samo wiecej, pytaj się o sebie chłodk, pisz. Jeszcze dość, gledaj się na se.

0: Při telefonie mam nento redaktorku našego sarskiego tyženika Nowy Casnik, a to jo Jill Francis Kedlicoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jožinca joga ten jański dzień. Bużo już o nieco nowym udaszu o tom jańskim dniu.
1: Nic direktnie jański dzień, ale nieco coś około Jana wielką rolę gra. Jo rytna tradycja, a jednorazna ta w Közlem, to jańskie rejtowanie. W tom jo za nas nieco napisała Margit Neugebauerowa. Jo, a letosa jo to obszaru nieco wysypnego było, dokolaż ten Jan. Jo przeszał swoją przyjaciółkę, lec co se z nim wyżynisz. To w ramiku tego szogo, no ten Jan, jo to jo pepszałem Tobias Richta, a lec wena jo groni jo abo nie, to zgoni još o sve teke v tom přinosku.
0: Rytne lišojske čojnko byja groniva. Kotare čojnka máš ošti v cazniku?
1: Jo pepšavim šikne te vjeraški v slednem casu. Dudako v svežin, azo na nimeni južo krotki ti zagronim raz, jo, dokulaš mestna dla njamežom šikno v ceve velikosti net přinjaš, ali pen priduce tyžin bužo vece, nepe ve jano jaden obraz a krotki tekst k tomu. Za nas jo tam byl host Adam, a jo doživil kšasne dudako v svežin. Dalej sobie ten serski swieżyn, jo, kęć, jo, z miejscami, ale na gluku jano z miejscami do wody patnu, nie wiedra dla, ale ta druga powojca programu, jo, jeszcze pen krzasna była, jo, my mamy taki boks z krzasnymi obrazami w nowym casniku, obrazy w nie wiedra. Mieliśmy wyzjawili, tym mam na prywatnym handyu, te teke dajo. Jo, ale, no jo. A jo, drastwa ryju, jo, to namaka jo szoteke, a to plana z nadpismom drastwa se znoj. Te temperatury su byli usoke, ta launa, jo, weta była dobra. A jo, to coś są nento groniwa, serski swieżyn, drastwa se znoj, to jo na dwojnym boce wesreś casnika, k czemu iści dalszne, krzasne, obrazy drastwa teke w Bajarskiej, to teke bużo nuci. Wiecy pen z Gynioša, gaś cytaszo, a we Szkorowie szuri se ryjojo, a se swiesi to nie ok do myśleniu, ale teke poważne wiece se stanu. Cerska Rada jo obradowała, pyrdla jo była Konstancy Kuszcy, cwetnowego casnika, z Gynioša te temy, co jo tam to ważne było. A na kuszczu pacu zajmchyliś na to, które serskie pożyle zmiło wóżyski festiwal, kęć bużo być 15 augusta do 13 septembra, dokulaż we gwołnym, to ja wiegin znate, toż ten festiwal nie glida na to serskie, nie glida tak na to, coś my, jako serska community, za ważne mamy, to nic, ale ktoś, co tam nieco serskiego dożywisz, ma możliwości, ja sam se informirowała na casnikarskiej konferencji, a to z tej obszczałdu wiegin zajmnej termina. Na to przosym gledaj się, znasz, ja to nieco coś was zajmuje, spił w przespołnicy, a po serskich słowu k tomu, a serskiej modostnej, jako ulicy jotej we swoich perspektywach, we serskiej community, to są na niemieni serskie temy, a se upwasio, bo tam zgonisz.
0: Po takim czasne gleda teke do predka, nic jana nasledk, a wesemnie jaselimy se na szukne te redne obrazy, fotografie, bildki, a koszcze gotowali do kulasz, hove radiu, nie możemy to jana na internetowym bocze. To ja wesemność na to se jaselimy we prednym reżiku jusa, a co nas informirowali, przy telefonie jo była Jill Francis Kedlicoc. Życzę mam jeszcze redne żyn.
1: To życzę tej równości, a utrajsza derje, tu gorco tu.
0: Jo, równo tak.

Co se z wami rozžognowaš? Jo uščowanjo chyla se juža na kync. Wiče predstajome wam knigwy od Sarskiego Instituta, nowosći ze Slepego zmijome za was, a z rusojskiego rycu, co my se tekešći zabieraš, przy mikrofonie bużo Wiče Diana Šejcova za was. Ja gronim wam na zasej słyszanie. Ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Pożywajša krzasne, swincne wytpódnio na chłodnym miestašku. Ja co raga pen zmijome zasej z podobnejšej temperatury.